Flex, samo flex. Aha. Oj, oj, oj. Zimata, pienaści fiala, uwale z mym. Sonje Miguel.